0: polityki. Jednak jest tak, że Peter Madziar był ponad 20 lat członkiem partii Viktora Orbana, był w partii Fidesz i dopiero w ostatnich latach się zdystansował co do Viktora Orbana i pokonał go również w wyborach, ale ma raczej podobny elementarz polityczny, który przez 20 lat sobie wykształcał w tej partii. Myślę, że na pewno coś się może zmienić, na pewno się kadra polityczna odmłodzi na Węgrzech, ale czy dojdzie do bardzo poważnych zmian, jeśli chodzi o geopolityczną strategię Węgier, to będziemy musieli zobaczyć. Bruksela oczekuje, że Węgry będą teraz popierać finansowanie Ukrainy, czemu Orban się sprzeciwiał. No ale położenie Węgier jest takie, jaki jest i nie mają ani dostępu do morza i są zależni od dostaw surowców energetycznych z Rosji, dlatego no zobaczymy, jakie rozwiązania wymyślą sobie Węgrzy. Jeśli chodzi o zarzuty, że Węgry pod rządami Viktora Orbana były krajem niedemokratycznym, to myślę, że wynik wyborów, jeśli chodzi o demokratyczną zmianę rządu, jest dowodem na to, że system demokratyczny jednak działa. Że jeśli rząd, który 16 lat prowadził władzę, nie zdecydował się na manipulację wyborów, na jakieś siłowe rozwiązania, tylko przyznał się jeszcze nawet tego samego dnia, wieczór wyborczy, przyznał się do przegranej i pogratulował nowemu zwycięzcy, oznacza to, że demokracja funkcjonuje i tutaj nie można diagnozować jakichś innych zarzutów, chociaż oczywiście wpływy na politykę i z Ameryki, i z Brukseli były bardzo widoczne. Soweit zu Ungarn. Wir gucken mal, wie sich das in Bulgarien verhält, ob da auch jetzt ein neuer Orban auf uns zukommt oder ein neuer eurokritischer Politiker uns begegnen wird. Auf jeden Fall spielen wir jetzt noch ein bisschen Musik.
1: Cześć, z tej strony Tadeusz Seybert. Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy audycji redakcji Polonium w Monachium i na całym świecie. Niezmiernie się cieszę, że już za chwilę będą mieli Państwo okazję usłyszeć premierowo mój najnowszy singiel Kameleon w kompilacji razem z Thompsonem i z Jareckim. Myślę, że taka kompilacja artystów nie mogła być nie rock'n'rollowa, tak więc sama historia opowiada o rock'n'rollowcu, o facecie, który ma dość codziennej rutyny, walczy ze schematami, a życie pod dyktando działa na niego jak przysłowiowa płachta na byka. Także jeśli tylko coś mu się nie podoba, coś mu nie odpowiada, wrzuca na siebie płaszcz i nieustraszony idzie po swoje. Myślę, że po odsłuchaniu tego utworu nie jeden rock'n'rollowiec i nie jeden kameleon będzie mógł się z tym utworem zidentyfikować. Życzę miłego odbioru. Pozdrawiam.

Hier ist die Redaktion Polonium, die polnische Redaktion bei Radio Lora. Wir machen ein Programm für alle, die sich für Polen, das Land und die Leute interessieren. Hier ist die Redaktion Polonium, wir sind radioaktiv. To Redaktion Polonium, polska redakcja Radio Lora na polach 92,4 MHz. Nadajemy program dla wszystkich, którzy interesują się Polską, Polakami i Polonią. To redakcja Polonium, jesteśmy radioaktywni. I teraz wiadomość z Polski. Wielka w Polsce aktywna giełda kryptowalut Zonda Krypto znajduje się w głębokim kryzysie. Od początku kwietnia tego roku tysiące klientów zgłasza poważne problemy z wypłatami zarówno kryptowalut, jak i środków w polskich złotówkach. Sytuacja zaostrzyła się po tym, jak firma analityczna ujawniła, że rezerwy bitcoinów w tak zwanych gorących portfelach spadły o ponad z 99% z ponad 55 bitcoinów do zaledwie ułamka bitcoina. Jednocześnie giełda deklaruje posiadaniem tak zwanego zimnego portfela, który ma mieć 4500 bitcoinów. Do niego niestety nie dysponuje kluczami, bo klucze prywatnie przechowuje zaginiony założyciel Sylwester Suszek, który zaginął w 2022 roku. Dlatego w tej chwili dostęp do tych środków jest dla Zonda Krypto niemożliwy. Prokuratura Okręgowa w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie oszustwa i prania pieniędzy. Straty mogą wynosić mniej więcej 350 milionów złotych, około 100 milionów dolarów i dotyczyć nawet kilkudziesięciu, mówi się o 30 tysiącach klientów. Obecny prezes Zonda Krypto, Przemysław Kral, początkowo zapewniał o wypłacalności giełdy, ale jednak opuścił Polskę i ma przebywać w Izraelu, co utrudnia kontakt z nim. Dlatego jest to sytuacja dla niektórych bardzo krytyczna. Prawnicy zalecają dokumentowanie wszystkich transakcji, zgłaszanie ich do prokuratury oraz Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji. Sprawa Zonda Krypto pokazuje ogromne ryzyka związane z centralizowanymi giełdami kryptowalut i wydawanymi przez nich tokenami, które nie mają takiego pokrycia jak prawdziwe kryptowaluty. Spółka prowadząca Zonda Krypto jest to BB Trade Estonia z siedzibą w Tallinie w Estonii właśnie, dlatego regulamin obsługi stanowi, że obowiązuje prawo estońskie i sąd w Tallinie jest odpowiedzialny, ale to nie dotyczy polskich użytkowników indywidualnych, którzy mogą zgłosić sprawę do sądu właściwego dla ich miejsca zamieszkania. Jetzt noch die traurige Nachricht auf Deutsch. Eine der größten Kryptobörsen und die größte Kryptobörse, die in Polen aktiv war, Zonda Krypto, steckt in einer tiefen Krise. Seit Anfang April 2026 melden tausende Nutzer massive Probleme bei Auszahlungen, sowohl was Kryptowährungen als auch was Bargeld in polnischen Zloty angeht. Der Fall eskalierte, als bekannt wurde, dass ein sogenanntes Cold Wallet mit 4500 Bitcoin der Firma nicht zur Verfügung steht, weil die geheimen Schlüssel bei dem ehemaligen Gründer dieser Kryptobörse liegen sollen und er ist seit 2022 verschollen. Der aktuelle CEO, der aktuelle Geschäftsführer von Zonda Krypto, Przemysław Kral, bestätigte das Problem öffentlich, betonte aber, dass das Unternehmen flüssig ist und Mittel auszahlen könnte. Allerdings hat er sich jetzt abgesetzt, hat Polen verlassen und befindet sich vermutlich in Israel, was seine Ausweisung und den Kontakt der Mitarbeiter zu ihm erschwert.
Was die Schadenshöhe angeht, man spricht derzeit von nach Schätzungen von etwa 350 Millionen Zloty, das wären 100 Millionen US-Dollar, und betroffen sollen 30.000 Kunden sein. Die Entwicklung zeigt, dass solche Kryptobörsen tatsächlich problematisch sein können, wenn man jetzt nicht nur mit Kryptowährungen handelt, sondern auch eigene Tokens, die von der Börse ausgegeben wurden, ebenfalls ins Portfolio mit aufnimmt. Ein weiteres Problem ist, dass die Betreibergesellschaft, die BB Trade Estonia, den Sitz in Tallinn in Estland hat und die Geschäftsbedingungen eigentlich das estnische Recht und den Gerichtsstand in Estland vorsehen, aber für Privatkunden gilt immer noch der Sitz des Gerichts, die Zuständigkeit des Gerichtes am ihren Wohnort. Das heißt, die Menschen, die in Polen oder vielleicht auch in Deutschland betroffen sind, können sich einfach zu ihrem zuständigen Gericht und zur zuständigen Staatsanwaltschaft begeben und dort den Fall reklamieren. Ja, soweit die Nachricht. Wir spielen da noch ein bisschen Musik und kommen zum Ende der Sendung.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk, to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój, w pustej szklance pomarańcze, to dobytek mój. Już pod koniec dnia